nim zarastaje nasz deal tramwaj. Prosto między nami, prosto między nami. Koło świetla być nasz pytry czerty. Budu tam, gdzie ty. Budu tam, gdzie ty. Jeszcze nam dano razem włożyć. Budu tam, gdzie ty. Budu tam, gdzie ty.